0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aranda atau kila paji santilhu udlibichlebal. Sakas na atin udsakakci. Kuanak kwi rishlik santilhu udnapalchish kumon.
0: Bar nakanakaan?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptun.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bing.